0: Alubone vati ya zvaisurunge vavaliza. Vazuile sham.
1: Hello.
0: En sham zuile chwangi.
1: Le vazuile.
0: Lo zuile ole klamina.
1: Nakwa
0: riziviso. En shaki riziviso. Sazibako likuweza alangmai mo.

0: Ndikamutsera umai
1: paske valikaneke kulika mwana ntasha kuli vaveli vizolaka mutu apa mwanana paske valikaneke cholo shangwe
0: kanti kikoze
1: kona cholo kikoze
0: mwene upulisa awa nimivele pinae
1: mwezande
0: nimivele pinae uva teo kanyanso fine kamitela niona Havali mavizo.
1: All right.
0: Utrangu mavizo amangwa abewe banana.
1: Kona chalo.
0: Okay. Tereze.

0: kamono wakataza bosenia kona cho ma oyeze se kilushelo ah esu tamela fela za mutu akona zai ka konta musi afera bolelo na choto chwana shangwe
1: avone bone ni fela lezeni na fa ni kwale akapina kwa kafi wa kiking monada hali chwana
0: shangwe.

0861 kapa 0612912100 kana hora zamsebenze kapa mulumele email kwa tv license @nbc.na. NBC Kialunam.